0: Mina sio na changamuka kwenu.
1: Mama Kapenge, hey. Sita kupenguranga tena.
0: Eh? Nijia nini?
1: Kuya chudi kuya, ya meshimiwa.
0: Suniambia kukari.
1: Whisky Napoleo.
0: Whisky Napoleo inafika?
1: Inakuya.
0: Ziriguniambia adrese, niambi kwenye hiko.
1: Whisky Napoleo. Hey. Inapatikana kwe tabulisema Zara Generale Business Heritage.
0: Kweli? Na minda fika pari.
1: Inapatikana Norway, de la prison centrale, route vene, industrielle, citation Sarama, à côté de Rosé. Bia Muzuri, Napoléon, Bia Muzuri, Télémi, Nafika, Bia Muzuri, Napoléon.